0: aus dem Blas und Testante, Stienikos in Galle.
1: Coś mi poszedł w stronę, syn nie żywite, widzę dole.
0: Gnaci, gnaci, gnaci, gnaci, gnaci, mi ostatni.

Ascoglie tu miechać ku. Sit savolan stra, cipletu. Orege te ni radic de tos es. Dis ais, hat sis vos ebet,

0: Proces Carlis, sole se mie fac, je dobrim pitelem cenasi fac. Dobri pitel, gigas et es unas nasat et su. Aviero umis li taxe bit, iaco umis bit, si cel si doces, pravievot. Arcim, maceiac, onas cesiec, mluvit cisic semi.
1: Habe ich Pravdudel,